Asante sana, tu kuitu kando za radio zetu, programu jo zinaendelea kabisa. Iko Kizito Anuarite ma grupka ni wao ambao tena wanatuelezea tusikie yale ambayo wamekuja nayo. Asante.